0: have your yes. Yes, we'll have.
1: Thank you.
2: Това е кола, заедно!

Faktycznie miłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było i będzie. Wiem,

0: kropki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać, napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę.

nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej, mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę.

ma dzisiaj wzejść o godzinie 12.26, a zajdzie o 22.46, jednym słowem tuż po zachodzie słońca. A jeżeli chodzi o kwestie imprezowo-kulturowo-rozrywkowe, to myślę, że mogę wam zaproponować kilka bardzo atrakcyjnych spraw. Po pierwsze, jeżeli byście nie mieli świadomości o tym, to właśnie będzie startował jutro 5. Festiwal Chopin w Ojcowie. Koncerty będą miały miejsce w Koszwi, Krakowie, Ojcowie i Piskowej Skale, a wszystko to oczywiście na pewno bardzo nas rozerwie. Dodam jeszcze, że jakby co do czego, to w zasadzie o 19.00 jutro możecie wybrać się na Mały Rynek, a tam koncerty balkonowe, czyli powiedzmy dźwięki trąbki Zbigniewa Wodeckiego, sprawiały, że Mały Rynek wypełniał się przechodniami, którzy stawali. Tym razem może stać się tak ponownie. A jeżeli chodzi o kwestie kinowe, to na pewno nie mogę pominąć milczeniem faktu, że do obejrzenia jest najnowszy film Christophera Nolana Odyseja, czyli ekranizacja powieści, a w zasadzie opowiadania czy eposu homerowskiego, a w zasadzie przez Homera utrwalonego i dzięki temu akurat mogącego być znanym. Historia Odyseusza wracającego z wojny trojańskiej do domu, który spotyka wiele przeciwności i utrudnień. Jednym słowem, Odyseja, w której Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Anna Hathaway i Charlize Theron pojawiają się w głównych rolach. Jednym słowem, moi drodzy, zapraszam do obejrzenia filmu. A film możecie obejrzeć w multikinie, na przykład o godzinie 17 i 19. Przypominam, że trwa prawie 3 godziny, w związku z tym nastawcie się na długi powrót do domu. No i informacje bieżące. Skoro tak, to chciałbym wam zaproponować wzięcie udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym z okazji Dni Jana Pawła II, który to konkurs jest organizowany jak co roku przez Politechnikę Krakowską, która w ten sposób włącza się w organizację Dni Jana Pawła II. A tegoroczna to już 21. edycja wydarzenia, odbędzie się pod hasłem Droga do Życia. Konkurs na Politechnice ma charakter otwarty i jest zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów, a dopuszczalne jest przesłanie 4 prac lub ewentualnie cykli, zwartych cykli tematycznych, to trzeba podkreślić. Natomiast kluczowe jest to, że nagrody główne to 2,5, 1500 i 1000 zł. Jednym słowem, mamy naprawdę atrakcyjne nagrody. A prace należy dosłać do 6 października do kotłowni. To akurat pawilon konferencyjno-wystawowy na Warszawskiej 24. Natomiast dodam jeszcze, że oczywiście można dostarczyć je osobiście. Natomiast mówię o tym nie bez kozery, z wyprzedzeniem, bo w końcu okres wakacyjny to moment, czas, kiedy mamy możliwość i okazję poszukać jakiegoś tematu, muzy, która nam ewentualnie podpowie, co chcieli byśmy przekazać w ramach prac konkursowych. Zapraszam do udziału w konkursie. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki. Ja przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio, i w zasadzie tyle po waszej stronie. My ze swej strony gwarantujemy odbiór, czyli to, że będzie grało. Co więcej, fajnie grało, bo muzyka ciekawa, tematy interesujące, i atmosfera doskonała. To wszystko na Nowinkach. A ja ze swej strony jeszcze dorzucę jedną sprawę dosyć istotną. Jutro poranek w Nowinkach tuż po godzinie 9, natomiast wieczorem o 21 Worek Buszu, na którym Piotrek i Kuba znowu zaproszą was na niezbadane obszary muzyczne. Natomiast dzisiaj jeszcze o 20 Nowinek, na który zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dzień dobry, witam serdecznie na kolejnym poranku informacyjnym w Radiu Nowinki. A witam Was serdecznie, Tomasz Kapuśniak. Mam nadzieję, że wczorajsze ulewy i nawałnice Was za bardzo nie zaskoczyły, ani za bardzo nie uszkodziły, bo niestety sporo takich spraw się pojawiło. Natomiast, żeby poprawić atmosferę, rzucę jedną informację, bo wiadomo, że trwa cały czas rekrutacja na Politechnikę Krakowską. Przypominam, że jeszcze w lipcu będą kolejne tury ogłaszane, natomiast ostateczne terminy mijają we wrześniu, czyli 17-18 września. Natomiast dobra informacja jest taka, że Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej po rozznaniu potrzeb i możliwości skorzystał z operacji, a w zasadzie opcji elastycznej reakcji na przebieg rekrutacji i zwiększył liczbę miejsc na swój wydział, a w zasadzie na kierunki prowadzone w ramach wydziału i podwoił limit z 36 na 72 miejsca, czyli podwoił pulę miejsc. Jednym słowem, moi drodzy, trochę więcej studiujących będzie. Gratulujemy.

No, rekrutacją. Nie można zapominać. Oczywiście zapraszamy do studiowania, ale chciałbym zacząć od zestawu informacji dotyczących nowości, które pojawiły się na naszej uczelni. A jest troszeczkę, bo Centrum Cyfryzacji informuje, że w systemie EOD został uruchomiony nowy moduł elektroniczny systemów informatycznych. Zgodnie z zarządzeniem nr 87 rektora Politechniki Krakowskiej stanowi on centralne i podstawowe źródło informacji o wszystkich systemach informatycznych, aplikacjach oraz usługach wykorzystywanych w infrastrukturze Politechniki Krakowskiej. Dodatkowo przypominam, że w systemie EOD zostały udostępnione nowe obiegi w ramach aplikacji umowy, jednocześnie uruchomione zostało sześć nowych aplikacji, czyli umowy cywilnoprawne, PPK, wniosek o refundację okularów, wniosek o obliczanie zaliczki do PIT-2, dodatkowo również wyciąg z dowodu osobistego lub paszportu, a także zaliczka na podatek dochodowy. Dodatkowo przypominam, że uruchomiono platformę zakupową Sklepik, w której udostępnione zostały pierwsze umowy sukcesywne, które obejmują artykuły spożywcze oraz środki czystości. Dodatkowo przypominam, że zostało w EOD-zie udostępniona nowa aplikacja, czyli skierowania na badania lekarskie, służąca do elektronicznej obsługi procesów kierowania pracowników na badania wstępne, okresowe i kontrolne. No myślę, że warto pamiętać o tych nowych udogodnieniach, które pojawiły się w systemie informatycznym Politechniki Krakowskiej.

No ale od tematyki rekrutacji oczywiście nie uciekniemy, bo przypominam, że już druga tura rozpatrywania wniosków została zakończona. To oczywiście druga w piątek. Następna w kolejny piątek oczywiście, czyli będzie się tutaj działo dosyć intensywnie. A ostatnia jeszcze w końcu lipca i później jeszcze we wrześniu, czyli mamy tutaj cały przegląd, jeżeli chodzi o kwestie związane z rekrutacją na studia na Politechnice Krakowskiej. Skądinąd oczywiście dla osób, które chciałyby podjąć taką ważną życiową decyzję, przypominam, że mamy dwie nowe, a w zasadzie trzy nowe aplikacje, które mogą się przydać osobom startującym. Po pierwsze, kierunkomat, czyli taki interaktywny, trochę quizowy przewodnik po ofercie studiów na Politechnice Krakowskiej, który pomaga kandydatom dopasować kierunek do swoich zainteresowań, predyspozycji i planów zawodowych, a także kalkulator wskaźnika rekrutacyjnego, czyli narzędzie pozwalające kandydatom szybko obliczyć orientacyjny wskaźnik rekrutacyjny na wybrany kierunek studiów. A także dodatkowo oczywiście asystent rekrutacji w Messengerze, który bazuje na nowym bocie rekrutacyjnym. Taki asystent oparty na platformie BotBox dostępny jest na portalu rekrutacyjnym Politechniki Krakowskiej, a wspiera on oczywiście kandydatów na studia przez całą dobę, udzielając odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Mam nadzieję, że oczywiście te nowe aplikacje pomogą Wam i ułatwią podjęcie decyzji o studiowaniu na Politechnice Krakowskiej.

A teraz kilka informacji, no jako ciekawostek oczywiście, ale również troszeczkę chwalenia się. Politechnika Krakowska i Gmina Miejska Kraków, reprezentowana oczywiście przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zawarły umowę bezpłatnego użyczenia ulicy Życzkowskiego w krakowskich Czyżynach na potrzeby uruchomienia tu miejskiej linii autobusowej. A nieruchomość należąca do Politechniki i mająca dotąd status drogi wewnętrznej została przekazana Gminie Kraków w bezpłatne i bezterminowe użytkowanie. A jeżeli chodzi o kwestie formalne, pamiętajcie, że jest to zgodne z procedowanym już obecnie projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a plan przewiduje w tym miejscu drogę publiczną, co oczywiście jest jak najbardziej naturalne, bo ruch tam jest oczywiście coraz większy i oczywiście instytucji, które tam jest, dużo się pojawiło. A jeżeli chodzi o takie kwestie bardziej organizacyjne, to podkreślam, że Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej zawarł porozumienie o współpracy z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Krakowie. Porozumienie zostało podpisane 10 lipca, a jest to kolejny krok w realizacji strategii wydziału, której celem jest rozwijanie trwałej współpracy z instytucjami publicznymi oraz partnerami społeczno-gospodarczymi na terenie Polski i nie tylko. Dodać należy również, że mamy nową współpracę, chyba można tak to określić, bo od października na kierunku mobilność i logistyka na Wydziale Mechanicznym rusza nowa inicjatywa rozwijająca kompetencje w zakresie modelowania i optymalizacji łańcuchów dostaw z wykorzystaniem narzędzi chmurowych COPA. Współpraca ta ma oczywiście charakter bardziej praktyczny, bo oczywiście zostały te opracowania, te systemy włączone jako narzędzie do programu studiów. Jednym słowem, mamy szansę jak najbardziej zapoznać się z nowymi rozwiązaniami informatycznymi w zakresie logistyki i transportu.

A jeżeli chodzi o takie informacje natury, powiedzmy, towarzyskiej, chyba tak można powiedzieć, to na początek chciałbym podpowiedzieć, że Wydział Mechaniczny gości studentów z Universidad de Monterrey z Meksyku, którzy rozpoczęli intensywny program letniej szkoły Modern Engineering Summer Academy, inicjatywy, która ma na celu łączyć nowoczesną inżynierię, praktykę laboratoryjną i współpracę akademicką na najwyższym poziomie. Jednym słowem, chciałem powitać oczywiście nowych słuchaczy, nowinek przy okazji. A jeżeli chodzi o kwestie bardziej prozaiczne, chciałbym się pochwalić, a w zasadzie jako Politechnikę oczywiście pochwalić, że dyplomanci Wydziału Architektury i Politechniki Krakowskiej odnieśli znaczący sukces na międzynarodowych targach dotyczących kompetencji i dyplomów z naszej uczelni. To akurat wydarzenie organizowane przez Politechnikę Lwowską i w międzynarodowym konkursie, do którego złożono kilkaset prac dyplomowych z uczelni z całej Europy, jury przyznało studentom Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej nagrody pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszą otrzymał Piotr Heinderak za projekt inżynierski Dolina Życia, hospicjum dla osób termalnie chorych w Obęburgii, Austrii. A kolejną przyznana została Katarzynie Smyrdek za projekt inżynierski Wielofunkcyjne Centrum Życia Społecznego w Lindbergweyen na Spitsbergenie. Generalnie chodzi o stworzenie miejsca, no powiedzmy, którym no, jakby nie było dosyć zżyte, zwarte i niewielkie społeczeństwo mieszkające na Spitsbergenie ma szansę oczywiście kultywować kontakty towarzyskie, jak i swoje zainteresowania, co oczywiście w warunkach zarówno nocy polarnej, jak i dnia polarnego na pewno może być przydatne. Tym bardziej, że oczywiście jest to pewna forma odstresowania wynikającego właśnie z powodu tej długiej nocy, długiego dnia, a czasami również zakłóconego rytmu snu i nie tylko.

A teraz jeszcze sprawy organizacyjne. Politechnika Krakowska i Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie będą wspólnie rozwijać innowacyjne rozwiązania wspierające bezpieczeństwo publiczne, czyli ochronę ludności, ratownictwo i bezpieczeństwo infrastruktury. Chcą też stworzyć nowe możliwości rozwoju kompetencji dla studentów i naukowców Politechniki Krakowskiej oraz funkcjonariuszy straży. List intencyjny otwierający nowy etap współpracy podpisali 16 lipca na Politechnice rektor profesor Andrzej Szarata i starszy brygadier Przemysław Przęczak, małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Oczywiście miejmy nadzieję, że będzie to współpraca owocna i korzystna dla wszystkich zainteresowanych stron, co oczywiście ma swoje przełożenie również na prestiż uczelni. A propos również prestiżu, chciałbym podpowiedzieć, że ambasador Wydziału Architektury, czyli Wilhelm Sasnal, przeszedł, no można chyba tak powiedzieć, do historii jako pierwszy Polak, który został uhonorowany prestiżową nagrodą Rubensa, która jest wyróżnieniem uznawany za jedno z najważniejszych na europejskim świecie sztuki, a przyznano artyście za całokształt jego twórczości. Przy okazji również chciałbym podpowiedzieć, że delegacja Politechniki Krakowskiej udała się na szkolenie w Massachusetts Institute of Technology, gdzie między innymi realizowane są badania w wielu, wielu kierunkach, a w szkoleniu wzięli udział doktor habilitowany inżynier Piotr Michorczyk, profesor Politechniki Krakowskiej, dziekan Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, profesor Przemysław Jodłowski, doktor habilitowany inżynier Katarzyna Matras-Postołek, profesor Politechniki, prodziekani Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej oraz doktor habilitowany inżynier Maciej Słowicz, profesor Politechniki, dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, a program prowadzone przez Blake Kotel i Reza Rahman poświęcone były wykorzystaniu metodologii design thinking oraz nowoczesnych strategii zarządzania innowacjami w organizacjach technicznych i badawczych.

Mówiłem już o studentach z Meksyku, którzy goszczą na naszej uczelni, natomiast nie są to jedyni goście, którzy pojawili się na terenie naszej uczelni, bo gościł również minister transportu i zrównoważonej mobilności Hiszpanii Oscar Puente, który odwiedził Politechnikę Krakowską, a podczas spotkania z rektorem, profesorem Andrzejem Szaratą, rozmawiano m.in. o możliwościach współpracy badawczej i edukacyjnej dotyczącej nowoczesnego transportu szynowego, zwłaszcza kolei dużych prędkości i metra. Hiszpania ma w tych obszarach bardzo bogate osiągnięcia, co oczywiście przekłada się na możliwość wykorzystania ich również na terenie Polski, tym bardziej, że Politechnika jest czołowym w Polsce ośrodkiem eksperckim w obszarze właśnie tych kierunków transportu. Myślę, że przyniesie to obopólne korzyści. Dodatkowo również należałoby wspomnieć, że gościła u nas delegacja regionu Kurdystanu w Iraku, a w składzie byli profesor Amir Abdulhan Ahmed, wiceminister szkolnictwa wyższego regionu i przedstawiciel rządu regionalnego Kurdystanu w Polsce. Dodam jeszcze, że podczas spotkania z rektorem Andrzejem Szaratą i kierownikiem działu współpracy międzynarodowej panią Katarzyną Baron-Lisiakiewicz rozmawiano o możliwościach współpracy naukowej, edukacyjnej i badawczej, a goście odwiedzili również Laboratorium Materiałów i Konstrukcji Budowlanych oraz Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, po których odprowadzili ich dr inżynier Krystian Brasy oraz profesor Małgorzata Fedorczyk-Cisak i dr inżynier Mirosław Dechnik.

Jeżeli chodzi o dalsze informacje dotyczące współpracy, to należałoby chyba zacząć od tego, że Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej zawarł porozumienie o współpracy z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Krakowie. Porozumienie zostało podpisane w celu, no powiedzmy, podjęcia kolejnych działań, a w zasadzie jest to kolejny krok w realizacji strategii Wydziału, który celem jest rozwijanie trwałej współpracy z instytucjami publicznymi oraz partnerami społeczno-gospodarczymi. Jako ciekawostkę mogę jeszcze dorzucić, że tak a propos organizacji, no powiedzmy, wizerunkowej, bo dawne składowisko odpadów na Baryczy ma szansę stać się zieloną częścią miasta. W każdym razie tak to sobie wyobraża i przedstawił Szymon Misiak, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, który na przykładzie Baryczy pokazuje, jak zdegradowany krajobraz może stopniowo odzyskać wartości przyrodnicze, społeczne i przestrzenne. Jednym słowem, przestać straszyć, czy ewentualnie, no powiedzmy, mieć jakieś negatywne skojarzenie, a stanowić pewną oazę zieleni i oczywiście miejscem, w którym, no powiedzmy, te obrzeża Krakowa mogą wręcz się chwalić.

No i przyszła pora na zaproszenia. A tutaj chciałbym na początku mocno podkreślić, że jest już dostępny nowy numer naszej Politechniki. Nasza Politechnika jest dostępna zarówno w formie papierowej, myślę, że wystarczy podejść do działu promocji, ewentualnie również do Muzeum Politechniki Krakowskiej, bo tam możecie również znaleźć tą gazetę wyłożoną, jak i również w wersji online, czyli wystarczy wejść na stronę internetową i poczytać. Dodam jeszcze, że w tegorocznym, w zasadzie nowym wydaniu naszej Politechniki będzie o nowych tygrysach Azji, tych gospodarczych oczywiście, świadomej strefie PK, relacja z otwartych wykładów ekonomicznych, no dość powiedzieć, że było sporo gości w tym roku, dodatkowo od danych badawczych, niezwykłych projektach studentów, no w tym również PK Mech Power, czyli Formuła E w Berlinie. No, a poza tym również zaproszenie na jubileuszowy spacer wiosenny po Tarnowie i okolicy, no i zaproszenie do Muzeum Politechniki Krakowskiej, bo przypominam, są tam nowe wystawy, no i oczywiście galerie, które naszym Politechnika w wersjach elektronicznych udostępnia. A jeżeli chodzi o kwestie takich kolejnych zaproszeń, to chciałbym przypomnieć, że jest już otwarty, ogłoszony kolejny 21 konkurs powiązany z tegoroczną edycją 21 dni Jana Pawła II. W każdym razie mamy tutaj jak co roku możliwość wzięcia udziału fotograficznego, który organizuje nasza uczelnia. Tegorocznym hasłem jest Droga do Życia, a konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany zarówno do profesjonalistów, jak i amatorów. Natomiast każdy uczestnik może nadesłać 4 prace lub zwarte tematyczne cykle, które traktowane będą jako jedna praca i które nawiązują do tegorocznego tematu. No dodać jeszcze należy, że oczywiście te konkursy, a w zasadzie ten konkurs, będzie obarczony również nagrodami finansowymi. Oczywiście jest to z pewnym wyprzedzeniem, bo termin składania prac upływa 8 października, no ale wydaje mi się, że właśnie ten okres wakacyjny jest czasem, kiedy można spokojnie i z powodzeniem przemyśleć samą koncepcję, czy znaleźć tematy, które mogą stanowić inspirację do tegorocznego hasła, którym jest Droga do Życia. No i jeszcze jedna informacja natury zaproszeniowej oczywiście. Po raz pierwszy w Polsce odbędzie się największa europejska konferencja naukowa poświęcona konstrukcjom metalowym, czyli Eurosteel 2026, a wydarzenie zaplanowane jest na dni od 16 do 18 września. Zgromadzi czołowych ekspertów, projektantów, wykonawców, producentów oraz przedstawicieli przemysłu z całego świata. Dość powiedzieć, że poprzednie edycje konferencji odbywały się m.in. w Atenach, Pradze, Coimbra, Maastricht, w Graz, w Budapeszcie, w Neapolu, w Kopenhadze, w Sheffield, a ostatnia w Amsterdamie w 2023 roku, co przy okazji już rzutuje, że jest to konferencja odbywająca się raz na 3 lata. A organizatorami konferencji są Politechnika Krakowska, Politechnika Rzeszowska oraz European Convention on Constructor Steelwork. Pracami Komitetu Organizacyjnego kieruje profesor Mariusz Maślak, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

I to już wszystko, co przygotowałem na dzisiejszy program. Serdecznie dziękuję Wam za wspólnie spędzony ze mną czas. Ja przypominam, że dzisiaj wieczorem o 20:00 Nowinex, na który serdecznie zapraszam. Jutro rano, poranek od godziny 9:00, natomiast wieczorem o 21:00 Worek Buszu, który myślę, że Piotrek i Kuba znowu zaproszą Was na niezmierzone i niesamowite przygody muzyczne, rozrzucone po całym świecie. To będzie jutro, natomiast dzisiaj dziękuję Wam bardzo. No i przypominam, że oczywiście programy autorskie programami autorskimi, natomiast można nas słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkl.pl, kliknąć przycisk włącz radio. A skoro tak, no to ponawiam zaproszenie, a na dzisiaj mówię do usłyszenia. Pa!

0: Cu matele.
1: Matele, eu. Tu ai cola, zelă, nu!

0: Radio Nowinki, Eastless Rockers, Eastless FM w całym składzie. Pozdrawiamy was serdecznie. Dzisiaj gramy w Krakowie. Bumcia!
1: Yo, z tej strony Eastless Rockers. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Nowinki. Big up!

is.

Mamy dzisiaj poniedziałek, 20 dzień lipca i 201 dzień 2026 roku. Jednym słowem, wakacje. Natomiast imieniny obchodzą dzisiaj Czesław, Małgorzata i Hieronim, ale także Paweł, Leon, Czesława, Remigiusz, Ludwika, Eliasz, Aureliusz, Leona, Hieronim, Modes, Remigia i Flawian. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj również Międzynarodowy Dzień Szachów. No i Dzień Księżyca. Nie wiem, czy Księżyc ma wpływ na grę w szachy, ale na pewno ma dzisiaj wzejść o godzinie 12.26, a zajdzie o 22.46, jednym słowem tuż po zachodzie słońca. A jeżeli chodzi o kwestie imprezowo-kulturowo-rozrywkowe, to myślę, że mogę Wam zaproponować kilka bardzo atrakcyjnych spraw. Po pierwsze, jeżeli byście nie mieli świadomości o tym, to właśnie będzie startował jutro 5. Festiwal Chopin w Ojcowie. Koncerty będą miały miejsce w Koszwi, Krakowie, Ojcowie i Piskowej Skale, a wszystko to oczywiście na pewno bardzo nas rozerwie. Dodam jeszcze, że jakby co do czego, to w zasadzie o 19 jutro możecie wybrać się na Mały Rynek, a tam koncerty balkonowe, czyli powiedzmy dźwięki trąbki Zbigniewa Wodeckiego. Kiedyś sprawiały, że Mały Rynek wypełniał się przechodniami, którzy stawali. Tym razem może stać się tak ponownie. A jeżeli chodzi o kwestie kinowe, to na pewno nie mogę pominąć milczeniem faktu, że do obejrzenia jest najnowszy film Christophera Nolana Odyseja, czyli ekranizacja powieści, a w zasadzie opowiadania czy eposu homerowskiego, a w zasadzie przez Homera utrwalonego i dzięki temu akurat mogącego być znanym. Historia Odyseusza wracającego z wojny trojańskiej do domu, który spotyka wiele przeciwności i utrudnień. Jednym słowem Odyseja, w której Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Anna Hathaway i Charlize Theron pojawiają się w głównych rolach. Jednym słowem, moi drodzy, zapraszam do obejrzenia filmu. A film możecie obejrzeć w multikinie na przykład o godzinie 17 i 19. Przypominam, że trwa prawie 3 godziny, w związku z tym nastawcie się na długi powrót do domu. No i informacje bieżące. Skoro tak, to chciałbym Wam zaproponować wzięcie udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym z okazji Dni Jana Pawła II, który to konkurs jest organizowany jak co roku przez Politechnikę Krakowską, która w ten sposób włącza się w organizację Dni Jana Pawła II. A tegoroczna to już 21. edycja wydarzenia, odbędzie się pod hasłem Droga do Życia. Konkurs na Politechnice ma charakter otwarty i jest zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów.

mówię o tym nie bez kozery, z wyprzedzeniem, no bo w końcu okres wakacyjny to moment, czas, kiedy mamy możliwość i okazję poszukać jakiegoś tematu, no muzy, która nam ewentualnie podpowie, co chcielibyśmy przekazać w ramach prac konkursowych. Zapraszam do udziału w konkursie. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki. Ja przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie tyle po waszej stronie. My ze swej strony gwarantujemy odbiór, czyli to, że będzie grało. Co więcej, fajnie grało, bo muzyka ciekawa, tematy interesujące, no i atmosfera doskonała. To wszystko na Nowinkach. A ja ze swej strony jeszcze dorzucę jedną sprawę dosyć istotną. Jutro poranek w Nowinkach tuż po godzinie 9, natomiast wieczorem o 21 Worek Buszu, na którym Piotrek i Kuba znowu zaproszą was na niezbadane obszary muzyczne. Natomiast dzisiaj jeszcze o 20 Nowinek, na który zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Mamy dzisiaj poniedziałek, 20 dzień lipca i 201 dzień 2026 roku. Jednym słowem, wakacje. Natomiast imieniny obchodzą dzisiaj Czesław, Małgorzata i Hieronim, ale także Paweł, Leon, Czesława, Remigiusz, Ludwika, Eliasz, Aureliusz, Leona, Hieronim, Modes, Remigia i Flawian. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj również Międzynarodowy Dzień Szachów. No i Dzień Księżyca. Nie wiem, czy Księżyc ma wpływ na grę w szachy, ale na pewno ma dzisiaj wzejście o godzinie 12.26, a zajdzie o 22.46, jednym słowem tuż po zachodzie słońca. A jeżeli chodzi o kwestie imprezowo-kulturowo-rozrywkowe, to myślę, że mogę Wam zaproponować kilka bardzo atrakcyjnych spraw. Po pierwsze, jeżeli byście nie mieli świadomości o tym, to właśnie będzie startował jutro 5. Festiwal Chopin w Ojcowie. Koncerty będą miały miejsce w Koszwi, Krakowie, Ojcowie i Piskowej Skale, a wszystko to oczywiście na pewno bardzo nas rozerwie. Dodam jeszcze, że jakby co do czego, to w zasadzie o 19:00 jutro możecie wybrać się na Mały Rynek, a tam koncerty balkonowe, czyli no powiedzmy dźwięki trąbki Zbigniewa Wodeckiego. Kiedyś sprawiały, że Mały Rynek wypełniał się przechodniami, którzy stawali. Tym razem może stać się tak ponownie. A jeżeli chodzi o kwestie kinowe, to na pewno nie mogę pominąć milczeniem faktu, że do obejrzenia jest najnowszy film Christophera Nolana Odyseja, czyli ekranizacja powieści, a w zasadzie opowiadania czy eposu homerowskiego, a w zasadzie przez Homera utrwalonego i dzięki temu akurat mogącego być znanym. Historia Odyseusza wracającego z wojny trojańskiej do domu, który spotyka wiele przeciwności i utrudnień. Jednym słowem Odyseja, w której Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Anna Hathaway i Charlize Theron pojawiają się w głównych rolach. Jednym słowem, moi drodzy, zapraszam do obejrzenia filmu. A film możecie obejrzeć w multikinie na przykład o godzinie 17 i 19. Przypominam, że trwa prawie 3 godziny, w związku z tym nastawcie się na długi powrót do domu. No i informacje bieżące. Skoro tak, to chciałbym Wam zaproponować wzięcie udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym z okazji Dni Jana Pawła II, który to konkurs jest organizowany jak co roku przez Politechnikę Krakowską, która w ten sposób włącza się w organizację Dni Jana Pawła II. A tegoroczna, to już 21. edycja wydarzenia, odbędzie się pod hasłem Droga do Życia. Konkurs na Politechnice ma charakter otwarty i jest zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów. A dopuszczalne jest przesłanie 4 prac lub ewentualnie cykli, zwartych cykli tematycznych, to trzeba podkreślić. Natomiast kluczowe jest to, że nagrody główne to 2,5, 1500 i 1000 zł. Jednym słowem, mamy naprawdę atrakcyjne nagrody. A prace należy dosłać do 6 października do kotłowni. To akurat pawilon konferencyjno-wystawowy na Warszawskiej 24. Natomiast dodam jeszcze, że oczywiście można dostarczyć je osobiście. Natomiast mówię o tym nie bez kozery, z wyprzedzeniem, no bo w końcu okres wakacyjny to moment, czas, kiedy mamy możliwość i okazję poszukać jakiegoś tematu, no muzy, która nam ewentualnie podpowie, co chcieli byśmy przekazać w ramach prac konkursowych. Zapraszam do udziału w konkursie.
No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki. Ja przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie tyle po waszej stronie. My ze swej strony gwarantujemy odbiór, czyli to, że będzie grało. Co więcej, fajnie grało, bo muzyka ciekawa, tematy interesujące, no i atmosfera doskonała. To wszystko na Nowinkach. A ja ze swej strony jeszcze dorzucę jedną sprawę dosyć istotną. Jutro poranek w Nowinkach tuż po godzinie 9, natomiast wieczorem o 21 Worek Buszu, na którym Piotrek i Kuba znowu zaproszą was na niezbadane obszary muzyczne. Natomiast dzisiaj jeszcze o 20 Nowinek, na który zaprasza Tomasz Kapu.

Dzień dobry, witam serdecznie na kolejnym poranku informacyjnym w Radiu Nowinki. A witam Was serdecznie, Tomasz Kapuśniak. Mam nadzieję, że wczorajsze ulewy i nawałnice Was za bardzo nie zaskoczyły, ani za bardzo nie uszkodziły, bo niestety sporo takich spraw się pojawiło. Natomiast, żeby poprawić atmosferę, rzucę jedną informację, bo wiadomo, że trwa cały czas rekrutacja na Politechnikę Krakowską. Przypominam, że jeszcze w lipcu będą kolejne tury ogłaszane, natomiast ostateczne terminy mijają we wrześniu, czyli 17-18 września. Natomiast dobra informacja jest taka, że Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej po rozznaniu potrzeb i możliwości skorzystał z operacji, na zasadzie opcji elastycznej reakcji na przebieg rekrutacji i zwiększył liczbę miejsc na swój wydział, a w zasadzie na kierunki prowadzone w ramach wydziału i podwoił limit z 36 na 72 miejsca, czyli podwoił pulę miejsc. Jednym słowem, moi drodzy, trochę więcej studiujących będzie. Gratulujemy.

No, rekrutacją. Nie można zapominać. Oczywiście zapraszamy do studiowania, ale chciałbym zacząć od zestawu informacji dotyczących nowości, które pojawiły się na naszej uczelni. A jest troszeczkę, bo Centrum Cyfryzacji informuje, że w systemie EOD został uruchomiony nowy moduł elektroniczny systemów informatycznych. Zgodnie z zarządzeniem nr 87 rektora Politechniki Krakowskiej stanowi on centralne i podstawowe źródło informacji o wszystkich systemach informatycznych, aplikacjach oraz usługach wykorzystywanych w infrastrukturze Politechniki Krakowskiej. Dodatkowo przypominam, że w systemie EOD zostały udostępnione nowe obiegi w ramach aplikacji umowy, jednocześnie uruchomione zostało sześć nowych aplikacji, czyli umowy cywilnoprawne, PPK, wniosek o refundację okularów, wniosek o obliczanie zaliczki do PIT-2, dodatkowo również wyciąg z dowodu osobistego lub paszportu, a także zaliczka na podatek dochodowy. Dodatkowo przypominam, że uruchomiono platformę zakupową Sklepik, w której udostępnione zostały pierwsze umowy sukcesywne, które obejmują artykuły spożywcze oraz środki czystości. Dodatkowo przypominam, że zostało w EOD-zie udostępniona nowa aplikacja, czyli skierowania na badania lekarskie, służąca do elektronicznej obsługi procesów kierowania pracowników na badania wstępne, okresowe i kontrolne. No myślę, że warto pamiętać o tych nowych udogodnieniach, które pojawiły się w systemie informatycznym Politechniki Krakowskiej.

No, ale od tematyki rekrutacji oczywiście nie uciekniemy, bo przypominam, że już druga tura rozpatrywania wniosków została zakończona. To oczywiście druga w piątek. Następna w kolejny piątek, oczywiście, czyli będzie się tutaj działo dosyć intensywnie. A ostatnia jeszcze w końcu lipca i później jeszcze we wrześniu, czyli mamy tutaj cały przegląd, jeżeli chodzi o kwestie związane z rekrutacją na studia na Politechnice Krakowskiej. Skądinąd oczywiście dla osób, które chciałyby podjąć taką ważną życiową decyzję, przypominam, że mamy dwie nowe, a w zasadzie trzy nowe aplikacje, które mogą się przydać osobom startującym. Po pierwsze, kierunkomat, czyli no, taki interaktywny, trochę quizowy przewodnik po ofercie studiów na Politechnice Krakowskiej, który pomaga kandydatom dopasować kierunek do swoich zainteresowań, predyspozycji i planów zawodowych, a także kalkulator wskaźnika rekrutacyjnego, czyli narzędzie pozwalające kandydatom szybko obliczyć orientacyjny wskaźnik rekrutacyjny na wybrany kierunek studiów. A także dodatkowo oczywiście asystent rekrutacji w Messengerze, który bazuje na nowym bocie rekrutacyjnym. Taki asystent oparty na platformie BotBox dostępny jest na portalu rekrutacyjnym Politechniki Krakowskiej, a wspiera on oczywiście kandydatów na studia przez całą dobę, udzielając odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Mam nadzieję, że oczywiście te nowe aplikacje pomogą Wam i ułatwią podjęcie decyzji o studiowaniu na Politechnice Krakowskiej.

A teraz kilka informacji, no jako ciekawostek oczywiście, ale również troszeczkę chwalenia się. Politechnika Krakowska i Gmina Miejska Kraków, reprezentowana oczywiście przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zawarły umowę bezpłatnego użyczenia ulicy Życzkowskiego w krakowskich Trzynach na potrzeby uruchomienia tu miejskiej linii autobusowej. A nieruchomość należąca do Politechniki i mająca dotąd status drogi wewnętrznej została przekazana Gminie Kraków w bezpłatne i bezterminowe użytkowanie. A jeżeli chodzi o kwestie formalne, pamiętajcie, że jest to zgodne z procedowanym już obecnie projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a plan przewiduje w tym miejscu drogę publiczną, co oczywiście jest jak najbardziej naturalne, bo ruch tam jest oczywiście coraz większy i oczywiście instytucji, które tam jest, dużo się pojawiło. A jeżeli chodzi o takie kwestie bardziej organizacyjne, to podkreślam, że Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej zawarł porozumienie o współpracy z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Krakowie. Porozumienie zostało podpisane 10 lipca, a jest to kolejny krok w realizacji strategii wydziału, której celem jest rozwijanie trwałej współpracy z instytucjami publicznymi oraz partnerami społeczno-gospodarczymi na terenie Polski i nie tylko. Dodać należy również, że mamy nową współpracę, chyba można tak to określić, bo od października na kierunku mobilność i logistyka na Wydziale Mechanicznym rusza nowa inicjatywa rozwijająca kompetencje w zakresie modelowania i optymalizacji łańcuchów dostaw z wykorzystaniem narzędzi chmurowych COPA. Współpraca ta ma oczywiście charakter bardziej praktyczny, bo oczywiście zostały te opracowania, te systemy włączone jako narzędzie do programu studiów. Jednym słowem, mamy szansę jak najbardziej zapoznać się z nowymi rozwiązaniami informatycznymi w zakresie logistyki i transportu.

A jeżeli chodzi o takie informacje natury, powiedzmy, towarzyskiej, chyba tak można powiedzieć, to na początek chciałbym podpowiedzieć, że Wydział Mechaniczny gości studentów z Universidad de Monterrey z Meksyku, którzy rozpoczęli intensywny program letniej szkoły Modern Engineering Summer Academy, inicjatywy, która ma na celu łączyć nowoczesną inżynierię, praktykę laboratoryjną i współpracę akademicką na najwyższym poziomie. Jednym słowem, chciałem powitać oczywiście nowych słuchaczy, nowinek przy okazji. A jeżeli chodzi o kwestie bardziej prozaiczne, chciałbym się pochwalić, a w zasadzie jako Politechnikę oczywiście pochwalić, że dyplomanci Wydziału Architektury i Politechniki Krakowskiej odnieśli znaczący sukces na międzynarodowych targach dotyczących kompetencji i dyplomów z naszej uczelni. To akurat wydarzenie organizowane przez Politechnikę Lwowską i w międzynarodowym konkursie, do którego złożono kilkaset prac dyplomowych z uczelni z całej Europy, jury przyznało studentom Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej nagrody pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszą otrzymał Piotr Heinderak za projekt inżynierski Dolina Życia, hospicjum dla osób termalnie chorych w Obęburgii, Austrii. A kolejną przyznana została Katarzynie Smyrdek za projekt inżynierski Wielofunkcyjne Centrum Życia Społecznego w Lingbayen na Spitsbergenie. Generalnie chodzi o stworzenie miejsca, no powiedzmy, którym no, jakby nie było dosyć zżyte, zwarte i niewielkie społeczeństwo mieszkające na Spitsbergenie ma szansę oczywiście kultywować kontakty towarzyskie, jak i swoje zainteresowania, co oczywiście w warunkach zarówno nocy polarnej, jak i dnia polarnego na pewno może być przydatne. Tym bardziej, że oczywiście jest to pewna forma odstresowania wynikającego właśnie z powodu tej długiej nocy, długiego dnia, a czasami również zakłóconego rytmu snu i nie tylko.

A teraz jeszcze sprawy organizacyjne. Politechnika Krakowska i Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie będą wspólnie rozwijać innowacyjne rozwiązania wspierające bezpieczeństwo publiczne, czyli ochronę ludności, ratownictwo i bezpieczeństwo infrastruktury. Chcą też stworzyć nowe możliwości rozwoju kompetencji dla studentów i naukowców Politechniki Krakowskiej oraz funkcjonariuszy straży. List intencyjny otwierający nowy etap współpracy podpisali 16 lipca na Politechnice rektor profesor Andrzej Szarata i starszy brygadier Przemysław Przęczak, małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Oczywiście miejmy nadzieję, że będzie to współpraca owocna i korzystna dla wszystkich zainteresowanych stron, co oczywiście ma swoje przełożenie również na prestiż uczelni. A propos również prestiżu, chciałbym podpowiedzieć, że ambasador Wydziału Architektury, czyli Wilhelm Sasnal, przeszedł, no można chyba tak powiedzieć, do historii jako pierwszy Polak, który został uhonorowany prestiżową nagrodą Rubensa, która jest wyróżnieniem uznawany za jedno z najważniejszych na europejskim świecie sztuki, a przyznano artyście za całokształt jego twórczości. Przy okazji również chciałbym podpowiedzieć, że delegacja Politechniki Krakowskiej udała się na szkolenie w Massachusetts Institute of Technology, gdzie między innymi realizowane są badania w wielu, wielu kierunkach, a w szkoleniu wzięli udział doktor habilitowany inżynier Piotr Michorczyk, profesor Politechniki Krakowskiej, dziekan Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, profesor Przemysław Jodłowski, doktor habilitowany inżynier Katarzyna Matras-Postołek, profesor Politechniki, prodziekani Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej oraz doktor habilitowany inżynier Maciej Słowicz, profesor Politechniki, dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, a program prowadzone przez Blake Kotel i Reza Rahman poświęcone były wykorzystaniu metodologii design thinking oraz nowoczesnych strategii zarządzania innowacjami w organizacjach technicznych i badawczych.

Mówiłem już o studentach z Meksyku, którzy goszczą na naszej uczelni, natomiast nie są to jedyni goście, którzy pojawili się na terenie naszej uczelni, bo gościł również minister transportu i zrównoważonej mobilności Hiszpanii Oscar Puente, który odwiedził Politechnikę Krakowską, a podczas spotkania z rektorem, profesorem Andrzejem Szaratą, rozmawiano m.in. o możliwościach współpracy badawczej, edukacyjnej dotyczącej nowoczesnego transportu szynowego, zwłaszcza kolei dużych prędkości i metra. Hiszpania ma w tych obszarach bardzo bogate osiągnięcia, co oczywiście przekłada się na możliwość wykorzystania ich również na terenie Polski. Tym bardziej, że Politechnika jest czołowym w Polsce ośrodkiem eksperckim w obszarze właśnie tych kierunków transportu. Myślę, że przyniesie to obopólne korzyści. Dodatkowo również należałoby wspomnieć, że gościła u nas delegacja regionu Kurdystanu w Iraku, a w składzie byli profesor Amir Abdulhan Ahmed, wiceminister szkolnictwa wyższego regionu i przedstawiciel rządu regionalnego Kurdystanu w Polsce. Dodam jeszcze, że podczas spotkania z rektorem Andrzejem Szaratą i kierownikiem działu współpracy międzynarodowej panią Katarzyną Baron-Lisiakiewicz rozmawiano o możliwościach współpracy naukowej, edukacyjnej i badawczej, a goście odwiedzili również Laboratorium Materiałów i Konstrukcji Budowlanych oraz Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, po których odprowadzili ich dr inżynier Krystian Brasy oraz profesor Małgorzata Fedorczyk-Cisak i dr inżynier Mirosław Dechnik.

Jeżeli chodzi o dalsze informacje dotyczące współpracy, to należałoby chyba zacząć od tego, że Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej zawarł porozumienie o współpracy z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Krakowie. Porozumienie zostało podpisane w celu, no powiedzmy, podjęcia kolejnych działań, a w zasadzie jest to kolejny krok w realizacji strategii wydziału, który celem jest rozwijanie trwałej współpracy z instytucjami publicznymi oraz partnerami społeczno-gospodarczymi. Jako ciekawostkę mogę jeszcze dorzucić, że tak a propos organizacji, no powiedzmy, wizerunkowej, bo dawne składowisko odpadów na Baryczy ma szansę stać się zieloną częścią miasta. W każdym razie tak to sobie wyobraża i przedstawił Szymon Misiak, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, który na przykładzie Baryczy pokazuje, jak zdegradowany krajobraz może stopniowo odzyskać wartości przyrodnicze, społeczne i przestrzenne. Jednym słowem, przestać się straszyć, czy ewentualnie, no powiedzmy, mieć jakieś negatywne skojarzenie, a stanowić pewną oazę zieleni i oczywiście miejscem, w którym, no powiedzmy, te obrzeża Krakowa mogą wręcz się chwalić.

No i przyszła pora na zaproszenia. A tutaj chciałbym na początku mocno podkreślić, że jest już dostępny nowy numer naszej Politechniki. Nasza Politechnika jest dostępna zarówno w formie papierowej, myślę, że wystarczy podejść do działu promocji, ewentualnie również do Muzeum Politechniki Krakowskiej, bo tam możecie również znaleźć tą gazetę wyłożoną, jak i również w wersji online, czyli wystarczy wejść na stronę internetową i poczytać. Dodam jeszcze, że w tegorocznym, w zasadzie nowym wydaniu naszej Politechniki będzie o nowych tygrysach Azji, tych gospodarczych oczywiście, świadomej strefie PK. Relacja z otwartych wykładów ekonomicznych, no dość powiedzieć, że było sporo gości w tym roku. Dodatkowo od danych badawczych, niezwykłych projektach studentów, no w tym również PK Mech Power, czyli Formuła E w Berlinie. No, a poza tym również zaproszenie na jubileuszowy spacer wiosenny po Tarnowie i okolicy, no i zaproszenie do Muzeum Politechniki Krakowskiej, bo przypominam, są tam nowe wystawy, no i oczywiście galerie, które naszym Politechnika w wersjach elektronicznych udostępnia. A jeżeli chodzi o kwestie takich kolejnych zaproszeń, to chciałbym przypomnieć, że jest już otwarty, ogłoszony kolejny 21 konkurs powiązany z tegoroczną edycją 21 dni Jana Pawła II. W każdym razie mamy tutaj, jak co roku, możliwość wzięcia udziału fotograficznym, który organizuje nasza uczelnia. Tegorocznym hasłem jest Droga do Życia, a konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany zarówno do profesjonalistów, jak i amatorów. Natomiast każdy uczestnik może nadesłać 4 prace lub zwarte tematyczne cykle, które traktowane będą jako jedna praca i które nawiązują do tegorocznego tematu. No dodać jeszcze należy, że oczywiście te konkursy, a w zasadzie ten konkurs, będzie obarczony również nagrodami finansowymi. Oczywiście jest to z pewnym wyprzedzeniem, bo termin składania prac upływa 8 października, no ale wydaje mi się, że właśnie ten okres wakacyjny jest czasem, kiedy można spokojnie i z powodzeniem przemyśleć samą koncepcję, czy znaleźć tematy, które mogą stanowić inspirację do tegorocznego hasła, którym jest Droga do Życia. No i jeszcze jedna informacja natury zaproszeniowej oczywiście. Po raz pierwszy w Polsce odbędzie się największa europejska konferencja naukowa poświęcona konstrukcjom metalowym, czyli Eurosteel 2026, a wydarzenie zaplanowane jest na dni od 16 do 18 września. Zgromadzi czołowych ekspertów, projektantów, wykonawców, producentów oraz przedstawicieli przemysłu z całego świata. Dość powiedzieć, że poprzednie edycje konferencji odbywały się m.in. w Atenach, Pradze, Coimbra, Maastricht, w Graz, w Budapeszcie, w Neapolu, w Kopenhadze, w Sheffield, a ostatnia w Amsterdamie w 2023 roku, co przy okazji już rzutuje, że jest to konferencja odbywająca się raz na 3 lata. A organizatorami konferencji są Politechnika Krakowska, Politechnika Rzeszowska oraz European Convention on Constructor Steelwork. Pracami Komitetu Organizacyjnego kieruje profesor Mariusz Maślak, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

0: like blue.
1: I to już wszystko, co przygotowałem na dzisiejszy program. Serdecznie dziękuję Wam za wspólnie spędzony ze mną czas. Ja przypominam, że dzisiaj wieczorem o 20:00 Nowinex, na który serdecznie zapraszam. Jutro rano, poranek od godziny 9:00, natomiast wieczorem o 21:00 Worek Buszu, który myślę, że Piotrek i Kuba znowu zaproszą Was na niezmierzone i niesamowite przygody muzyczne, rozrzucone po całym świecie. To będzie jutro, natomiast dzisiaj dziękuję Wam bardzo. No i przypominam, że oczywiście programy autorskie programami autorskimi, natomiast można nas słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkl.pl, kliknąć przycisk włącz radio. A skoro tak, no to ponawiam zaproszenie, a na dzisiaj mówię do usłyszenia. Pa!

0: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz.
1: Et si tu n'existais pas?

Mamy dzisiaj poniedziałek, 20 dzień lipca i 201 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Czesław, Małgorzata i Hieronim, ale także Paweł, Leon, Czesława, Remigiusz, Ludwika, Eliasz, Aureliusz, Leona, Hieronima, Modes, Remigia i Flavian. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dodam, że jeszcze dzisiaj również Międzynarodowy Dzień Szachów mamy, no i Dzień Księżyca. Jeżeli mowa o Księżycu, to zachód, podkreślam zachód, nie wschód, przewidziany jest na godzinę 22:48. No cóż, możecie poobserwować zaraz po naszym programie. A jeżeli chodzi o informacje, nazwijmy to z pogranicza kultury, czyli gdzie można się ewentualnie wybrać i co porobić, to przypominam, że trwa cały czas NH Fest, który potrwa jeszcze do 31 sierpnia, ale nie zmienia to faktu, że w okolicach Nowohuckiego Centrum Kultury możecie zobaczyć różne aspekty kultury nowohuckiej, tam również koncerty czy inne wydarzenia. Natomiast rzeczy, które mogą Wam się spodobać, przypominam, że jutro na małym rynku koncert balkonowy, to o godzinie 19:00, no będzie coś, co będzie nawiązywało, czy nawiązuje raczej do występów Zbigniewa Wodeckiego, no niektórymi nocami, ponoć mu się to zdarzało w różnych rejonach Krakowa i nie tylko Krakowa, ale to nie zmienia faktu, że tą tradycję, no myślę, że możemy pokontynuować. Jakby co, to Wellesley Arms w Hyde Parku w czwartek będzie występował, ale to dla tych, którzy już planują z dużym wyprzedzeniem, co ewentualnie można by jeszcze ciekawego tu i ówdzie zrobić. No i jeżeli chodzi o kwestie kinowe, to myślę, że propozycją adekwatną zarówno do terminu, jak i okoliczności to będzie Odyseja Christophera Nolana. Najnowsza ekranizacja Odysei Homera z iście gwiazdorską obsadą, bo i Matt Damon, i Zendaya, i Tom Holland, i Anne Hathaway, a w tle jeszcze chyba Charlize Theron i nie tylko się pojawiają, a historia oczywiście nawiązuje do opowieści zapisanej przez Homera i utrwalonej do dnia.

dzisiejszego. Nomen omen, oczywiście macie szansę, a w zasadzie mieliście pewnie szansę przeczytać fragmenty tych dzieł w trakcie zajęć na swoich szkołach średnich, chciałem powiedzieć uczelniach, ale na uczelniach oczywiście są tacy, którzy również, a w zasadzie niektórych uczelniach czytują Iliadę i Odyseję. A Odyseja oczywiście opowiada o podróży Odyseusza, który wraca z wojny trojańskiej, no i oczywiście ma duże problemy, żeby dotrzeć do domu. Trwa to długo, ale oczywiście przygód co niemiara. A film możecie obejrzeć jutro, na przykład o godzinie 17.10 lub na przykład również o 21.00. No jeżeli bardzo wam zależy, również dzisiaj możecie na 21.00 się wybrać, ale uprzedzam, jedna istotna kwestia. Film trwa blisko 3 godziny, w związku z tym przygotujcie się na długą nasiadówkę, ale skądinąd bardzo ciekawie spędzony czas. A jeżeli chodzi o informacje, to chciałbym was zaprosić do udziału w konkursie fotograficznym, który organizowany jest jak co roku od 21 lat przez Politechnikę Krakowską w ramach obchodów Dni Jana Pawła II. Tym roku hasłem przewodnim dni, jak i również konkursu fotograficznego jest Droga do Życia. Konkurs fotograficzny nie ma jakichś sztywnych ram, to znaczy wróć, ma oczywiście, ale jest przeznaczony dla osób zarówno zajmujących się fotografią zawodowo, jak i totalnych amatorów. Natomiast, aby to zrobić, trzeba przygotować albo 4 zdjęcia, które, no powiedzmy, będą nawiązywały do tematu, ewentualnie zwarte cykle tematyczne, które mogą być traktowane jako oddzielne prace. Znaczy oddzielne, jako jedna praca oczywiście, a jeżeli będą pojedyncze fotografie, oczywiście będą rozpatrywane oddzielnie. No a jest to o tyle istotne, że jakby co, to konkurs nie jest taki od sobie, bo są nagrody finansowe i to całkiem sympatyczne. Termin składania prac upływa co prawda 8 października, ale jest to chyba dobry moment, mówię o wakacjach oczywiście, aby ewentualnie poszukać inspiracji i tematu, który może stać się motywem przewodnim właśnie tematu, albo w zasadzie hasła tegorocznych 21 dni Jana Pawła II, czyli Droga do Życia. Dodam jeszcze jedną sprawę. 8 października to termin składania prac, a należy je składać w kotłowni, czyli w pawilonie konferencyjno-wystawowym Politechniki Krakowskiej przy ulicy Warszawskiej 24. Można to wysłać, ale można również dostarczyć osobiście. No cóż, ja oczywiście zachęcam do udziału w konkursie. No może nawet sam wezmę udział. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki. Ja przypominam, że gramy dla was na okrągło całą dobę, a można nas słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio. No i w zasadzie wszystko, co powinniście zrobić, już żeście zrobili. Reszta po naszej stronie. My gwarantujemy to, że będzie grało ładnie i ciekawie, bo muzykę fajną mamy. Będzie również ciekawie, a przy okazji również doskonała atmosfera, to jest akurat gwarancja tego, co my ze swojej strony zapewniamy. A skoro tak, no to jeszcze raz zapraszam do słuchania nowinek, no i przypominam, że jutro poranek w nowinkach tuż po godzinie 9 wieczorem o 21 Worek Buszu, jeżeli chodzi o programy autorskie. Natomiast dzisiaj za chwileczkę nowinek, na który zaprasza was Tomasz Kapuśniak.

No tak, a w dzisiejszym Nowineksie wita Was serdecznie Tomasz Kapuśniak, który dla Was ten program przygotował i poprowadzi. Tak na marginesie, to nie wiem jak Wy, ale ja jestem pod mocnym wrażeniem, pod kilkoma mocnymi wrażeniami. Jedno to jest w tym momencie coś nader osobistego, o czym nie będę się na razie rozpowiadał, ale nie każdy dentystów lubi. Druga sprawa to jest to, że wczoraj Krakowem nawałnica wstrząsnęła i to taka dosyć solidna miejscami, bo i drzewa przyginało, i drzewa przewalało, a i ściana wody była oczywiście. Mnie natomiast zaintrygowało to, że nie wiem, czy zwróciliście uwagę, rano jak żeście wstali, pomimo tego, że w nocy jeszcze też popadywało tutaj, miejscami tylko na asfalcie jeszcze zostały kałuże, natomiast tam, gdzie w trawnikach czy gdzieś były pozostałości tych opadów, czyli delikatne nieski wypełnione wodą, do rana to wszystko po prostu wsiąkło. Jednym słowem macie przykład tego, jak bardzo jest ta ziemia wysuszona. Skądinąd przy okazji zachęcam do wejścia na stronę główną naszej uczelni, a tam, jeżeli poszukacie w tematach głównych, jest rozmowa z profesorem Stanisławem Rybickim z wody. Czyli osobą, która może nam wiele powiedzieć o hydrologii jako takiej, o zagrożeniach związanych z niedoborami wody, bo tematem rozmowy jest między innymi hasło, a w zasadzie temat, czy w Polsce grozi wodny blackout. To akurat rozmowa bardzo ekspercka, ale myślę, że warto przeczytać i zrozumieć, na czym te akurat problemy dosyć duże skądinąd polegają. Tak a propos, to akurat zachęta do odwiedzin strony Głównej Politechniki Krakowskiej, natomiast ja ze swojej strony witam się z Wami serdecznie. Dzisiejszy program Tomasz Kapuśniak przygotował, ale mam dla Was kilka newsów. Na początek to może akurat ten trzeci wątek, który jest ściśle powiązany z zakończonymi właśnie mistrzostwami świata w piłce nożnej.

No a trzeci wątek, no to oczywiście Mistrzostwa Świata, które wczoraj dobiegły do końca. No, było kilka wątków przewodnich. Nie oglądałem od początku bardzo intensywnie, tylko sobie lukałem, powiedzmy, na wydarzenia, no ale nie miałem nastawienia, że jestem za albo przeciw. No ale w momencie, kiedy którąś tam kolejną interwencję widziałem, no powiedzmy, niezbyt czystą moim zdaniem w wykonaniu zawodników Argentyny i sędzia Vinicz nie pokazywał czerwonych kartek, nie pokazywał żółtych kartek, przynajmniej na początku oczywiście, no to zacząłem mimowolnie jednak przychylać się w stronę kibicowania Argentyny. Skądinąd oczywiście, jak się okazało, całkiem słuszny wybór, co możecie ocenić. Swoją drogą to, że na początku tak było, no później też nie najlepiej, nieuznany gol dla Hiszpanów w trakcie gry. Później jeszcze parę żółtych kartek. Czerwona kartka dla Fernandeza, to Argentyńczyk, który no, przegiął, ale absolutnie nie zgadzał się z tym, że sfaulował, a no, w zasadzie chyba to nawet osoba tak jak ja, która by oglądała to bez okularów, a potrzebuje naprawdę mocnych okularów, to by ten faul zobaczyła. No ale jak ktoś powiedział, łatwiej zobaczyć słomkę wokół cudzym niż belkę u siebie, i tak jakoś wyszło. Natomiast ewidentnie nie spodobało mi się to, co wydarzyło się już na sam koniec, a w zasadzie już w momencie, kiedy mecz się zakończył. Dla tych, którzy nie oglądali, przypominam, 1-0 w drugiej części dogrywki dla Hiszpanów oczywiście. No to prawdę mówiąc, szarpanina i mordobicie, które się rozegrało akurat, bo chyba tak można to spokojnie określić, po zakończeniu meczu na pewno nie nas traja zbyt optymistycznie, bo prawdę mówiąc odnoszę wrażenie, że Argentyńczycy, którzy no w mojej ocenie byli wręcz w trakcie meczu hołubieni, bo no, mieli masę interwencji, które powinny być obarczone upomnieniem ze strony sędziego. Nie powiem, że Hiszpanom się to nie zdarzyło, ale jest to również kwestia częstotliwości i systematyczności akurat tego zjawiska. W każdym razie pozwala im na dosyć dużo. No i dopiero w drugiej połowie akurat zaczął już te kartoniki wyciągać, pokazywać. No i Argentyńczycy, prawdę mówiąc, tak, no myślałem, że może akurat po dwóch czerwonych kartkach, bo ta szarpanina skończyła się już po zakończeniu meczu czerwoną kartką numer 2. Zobaczyła zresztą zawodnika, który, no nie wiem, może ja jestem już trochę, byłem w tym momencie już trochę przewrażliwiony i wydawało mi się, że powinien mieć czerwoną kartkę nie na koniec meczu za szarpaninę, ale jeszcze w trakcie za któryś z kolejnych fauli, których no, miał przynajmniej kilka i to takich, no powiedziałbym, z bardzo solidnym zamysłem, jeżeli chodzi o uszkodzenie przeciwnika. No może nie miał takiego zamiaru, ale skutek w zasadzie wychodził na to samo. Prawdę mówiąc, stwierdzenie ze strony Argentyńczyków, że mecz sędziowany przez Slavko Vinicza nie był najlepiej sędziowany, aczkolwiek przynajmniej według Argentyńczyków nie za bardzo wypaczał przebieg samej gry. To zostawiam, moi drodzy, bez komentarza. A tak na marginesie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, czy w tym wykonaniu piosenkę Mistrzostw Świata żeście mieli okazję wysłuchać. Jeżeli nie, no to miło mi, że mogłem was zaskoczyć. A teraz, moi drodzy, Pampaluza, to akurat myślę, że będzie dobry przerywnik przed następnym wejściem.

No w sumie, tak podsumowując jeszcze Mistrzostwa Świata, to również Messi, no moim zdaniem, zasłużenie nie został królem strzelców. Tutaj trofeum poszło do Mbappe. Co prawda, wydaje mi się, że byłoby przynajmniej dwóch zawodników, którzy zasługiwaliby na jeszcze lepszy wynik, no ale liczy się po prostu to, do czego przyłożył nogę czy głowę, czyli po prostu ilość bramek i to wszystko akurat można tak podsumować. A skoro tak, no to jeszcze jedna sprawa, która no, w zasadzie wiąże się z transmisjami również z Mistrzostw Świata, no bo każda taka transmisja, no to oczywiście jest włączony telewizor czy inne urządzenia, no najczęściej również lodóweczka. Jednym słowem wszystko to pracuje, chociaż lodóweczka to pracuje przecież na okrągło. W każdym razie nie wiem, czy macie świadomość, ale czerwiec. Mamy już w zasadzie drugą połowę lipca, ale te dane oczywiście wypływają troszeczkę wolniej, bo polskie sieci energetyczne bodajże dzisiaj chyba opublikowały informację dotyczącą tego, że mamy kolejny rekord, jeżeli chodzi o produkcję energii elektrycznej w Polsce. Bo czerwiec, no cóż, ciepły, bardzo ciepły był momentami. To oczywiście spowodowało, że te alternatywne źródła energii elektrycznej, czyli fotowoltaika przede wszystkim, swoje zrobiły. Ale właśnie w czerwcu krajowa produkcja energii elektrycznej wyniosła 13,49 tetrowatogodziny, co oznacza wzrost o ponad 7% w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku. Natomiast też trzeba zaznaczyć, że i krajowe zużycie energii zwiększyło się o 4,9%, czyli blisko 5%, do ponad 13 tetrowatogodzin. Jednym słowem, ta nadwyżka wbrew pozorom nie była wcale taka wysoka. A to oznacza, że co prawda ten rekord jest, ale jest to jakby jedna strona medalu, bo również jest druga, która pokazuje, że pojawiły się, a w zasadzie uwidoczniły problemy związane z zapewnieniem stabilności systemu. Podkreślam jeszcze raz, że ta różnica wbrew pozorom między produkcją a zużyciem ma to do siebie, że jest to po prostu suma, natomiast są momenty, kiedy te wartości, czyli chwilowe zużycie z chwilową produkcją nie do końca się, że tak powiem, zazębiają i pokrywają, no i wtedy jest niedobór. A to oznacza, że zaczyna się robić no, ciekawie, w sensie oczywiście gospodarczym, bo trzeba tą energię skądś pobrać. No i temu służą na przykład różnego typu alternatywy, chociażby elektrownie szczytowo-pompowe, które właśnie w godzinach szczytowych mają zapewnić produkcję dodatkowej energii, która jest potrzebna. No one startują praktycznie w ciągu kilku minut, są w stanie dostarczyć tę energię, ale nie dostarczają jej zbyt długo, bo to jest w tym momencie do kilku godzin. Jako ciekawostkę podam, że będzie budowane, w zasadzie będą budowane chyba dwie nowe elektrownie szczytowo-pompowe. Ale wracając jakby do danych polskich sieci energetycznych, nadal największy udział w tym miksie, polskim miksie energetycznym, miał dalej węgiel, bo ze spalania węgla pochodziło ponad 39% krajowej produkcji mocy, a elektrownie spalające węgiel kamienny produkowały 5,21 tetrowatogodzin energii, czyli o 24,5% więcej niż rok wcześniej. To akurat jest pewien wskaźnik. Drugim największym źródłem był węgiel brunatny, który zapewnił nam 20% energii i było to 2,68 tetrowatogodziny, czyli 19,5% rok do roku więcej. Czyli obie technologie zagwarantowały blisko 60% energii. Natomiast tutaj dochodzimy do tych odnawialnych źródeł energii, bo produkcja z pozostałych odnawialnych źródeł energii obejmujących głównie instalacje słoneczne wzrosła o 21,4%
co akurat jest oczywiście pozytywnym wyznacznikiem, ponieważ no, oznacza to, że co prawda przyrost był mniejszy niż w przypadku węgla kamiennego, ale jednak większy niż w przypadku węgla brunatnego. No i oznaczało to 23% udziału w krajowej produkcji energii, czyli od początku roku fotowoltaika dostarczyła już 12,26 TWh energii, a to daje po prostu o 19% więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku. Tutaj zwróćcie uwagę na to uśrednienie, które akurat dotyczyło właśnie okresu czerwca i okresu związanego z całym pierwszym półroczem, co oczywiście przekłada się również na to, że były to również okresy zimowe, kiedy te zużycia oczywiście jak najbardziej mogły być, no powiedzmy, bardziej przewidywalne. No i właśnie, produkcja z gazu osiągnęła 9,9 TWh, czyli niemal 11% więcej niż rok wcześniej. Dalej spalamy, moi drodzy, a to oznacza, że będzie się działo. No i dodam jeszcze jedną sprawę, bo może wam uciekło, ale właśnie w ostatnich tygodniach popłynął pierwszy prąd z tych wielkich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim, które będą systematycznie powiększane. Ma być to naprawdę duże źródło energii i mam nadzieję, że oczywiście spowoduje no, zdecydowaną zmianę tego bilansu energetycznego. A co chciałem powiedzieć? No cóż, fotowoltaika oczywiście idzie w górę i zapewnia coraz więcej energii. Natomiast pamiętajcie o tym, że ogólny bilans dalej wskazuje na to, że brakuje nam po prostu źródeł energii nieemisyjnych. No i dlatego właśnie tak istotne zaczyna być, aby jak najszybciej zostały uruchomione elektrownie atomowe, które co prawda mogą budzić pewne kontrowersje, no nazwijmy to bardziej emocjonalne, ale z drugiej strony nie powodują emisji gazów cieplarnianych. A właśnie one w jakim stopniu odpowiadają za to, że mamy takie ruchy, czyli gorąco, chłodniej, gorąco, chłodniej, żeby to jeszcze w tym momencie układało się tak bardziej równomiernie, nie?

No, tak a propos, nie a propos, czy był ktoś na System of the Down w Warszawie? Bo chciałbym usłyszeć, jak według Was ten koncert przebiegł, bo podobno było doskonale. Skądinąd jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że no, parę dni temu występował u nas muzyk, którego no, kojarzymy chociażby, a w zasadzie duża część z nas zaczęła kojarzyć po Super Bowl tegorocznym, gdzie Bad Bunny akurat wystąpił, no i oczywiście zrobił drobny przytyk aktualnemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych, ale on u nas wystąpił, koncert był piękny, wspaniały, dobrze się wszyscy bawili, to akurat w zeszłym tygodniu. Natomiast w tym tygodniu był on we Włoszech, no i tam było już mniej miło, bo podobno burza, gradobicie i parę innych rzeczy spowodowały, że koncert się urwał. Ja mam nadzieję, że nie będzie po prostu takich efektów na innych wydarzeniach muzycznych, które nas czekają, no bo ja przypominam, że jeszcze tylko chwila i moment, a będą dwa na pewno bardzo, bardzo, ale to bardzo fajne wydarzenia festiwalowe, czyli po pierwsze Poland Rock Festival w Czaplinku, na lotnisku w Czaplinku. To od 30 do 1 sierpnia. Myślę, że dwa dni zabawy naprawdę wiele zrobi. Tym bardziej, że jest to kontynuacja przystanku Łódzko, który ja bardzo sentymentalnie wspominam. I drugi festiwal to jest akurat na 31 lipca, 1 sierpnia, to z kolei lotnisko w Jastarni. Prawdę mówiąc, jakoś nie zauważyłem tego lotniska, ale to oczywiście niczym nie świadczy, natomiast będzie to Salt Wave, czyli no powiedzmy bardziej alternatywna muzyka, bo będzie i Crystal Fighter, i Grandson, i Salvatore Ganacci, i Vito Bambino, Jan Rapowanie, Sokół Kukon, Zalia, Liwka. Jednym słowem bardzo, ale to bardzo ciekawe wydarzenia, które na pewno, no, myślę, że mogą zainteresować bardzo szerokie spektrum, tym bardziej, że na Poland Rock Festiwalu no, spektrum muzyczne na pewno będzie znacznie szersze, a tutaj no, bardziej wysublimowane, ale tak czy siak chyba, no, jakbym miał możliwość się wyrwać, to pewnie chciałbym zobaczyć i spróbować pooglądać jeden i drugi, żeby móc je porównać. No niestety, zostaje chyba tylko i wyłącznie próba zrobienia tego w sposób wirtualny, a skoro tak, no to my tak wirtualnie przechodzimy do Maneskina.

No tak, miało już nie być o mundialu, ale przez przypadek mi przewinęło się właśnie zdjęcie, na którym Cucurella maszerował z pucharem, tym najważniejszym, czyli mistrzów świata. A puchar, moi drodzy, no cóż, ładnie zapakowany worek foliowy, no w sumie reklamówkę, no i po prostu niesie się go tak do tego, no jak się go zdobyło. Dobra, to nie o tym miało być, ale wakacyjne tematy się nasunęły, bo prawdę mówiąc w zeszłym tygodniu już miałem o tym nawiązać, ale jakoś tak wyszło, że to przeskoczyło. Ale dobrze się stało, bo od razu można to powiązać z innym wydarzeniem. Zaczynam odnosić wrażenie, że zaczyna u nas pojawiać się nowy gatunek kotowatych, moi drodzy, ale z tych większych kotowatych, które mogą zrobić krzywdę, co akurat jest dosyć prozaiczne. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale w zeszłym tygodniu była sytuacja, że na północy, na pograniczu zachodniopomorskiego i Pomorza, czyli tak troszeczkę między, jadąc z Białego Boru do Koszalina, to tak troszeczkę w prawo w lasach, myśliwy, który siedział w ambonie, nagle przyuważył kotka, dużego kotka, jednym słowem pumę, a że jeszcze to nagrał, no to oczywiście wysłał fotkę, poinformował służbę, a później kotek jeszcze, nie wiem, czy w celach towarzyskich, czy innych, chciał koniecznie wejść na ambonę, w której siedział, no i tenże myśliwy oddał strzał ostrzegawczy, który, no jak się okazuje, dla kota był zrozumiały, bo kot się oddalił. Później przyjechały odpowiednie służby, firma, która uśpiła kotka i zabrała. No i właśnie mam pewne wątpliwości, bo w tym tygodniu z kolei pojawił się kotek, podobny zresztą, ale ni mniej, ni więcej, tylko już na południu Polski, w okolicach, no powiedzmy, Sudetów, na Opolszczyźnie, pogranicza Opolszczyzny, Dolnego Śląska. No i pytanie, czy to jest na tej zasadzie, że wywieźli tamtego kotka tutaj, żeby czuł się trochę lepiej, bo trochę więcej gór, no bo puma to tak bardziej z górami skalistymi zresztą się kojarzy, czy ewentualnie jest to kolejny kotek, który się w naszych regionach pojawił i który oczywiście sporo namieszał, no bo jest pewien strach. No strach o tyle uzasadniony, że no, my mamy do czynienia z drugą, no może pierwszą, ale drugą pumą, przyjmijmy, nie mylić oczywiście z marką odzieżową, która chodzi sobie po lasach i która no, jest generalnie jakby była głodna, a jeżeli w dodatku jeszcze nie będzie się bała ludzi, to może spróbować sobie uszczknąć jednego czy drugiego. Mieliśmy już przypadek w Bieszczadach, gdzie niedźwiedź, no powiedzmy, upolował sobie kobietę, a później, ale to w sensie dosłownym, a później, gdyby nie to, że została odszukana przez służby, niestety już w stanie, że tak powiem, nieżywym, to okazało się, że po kilku godzinach niedźwiedź, jak to niedźwiedzie mają w zwyczaju, wrócił w miejsce, w którym zostawił zdobycz, żeby ją już lekko skruszałą skonsumować. No i niestety, i dla niego niestety oczywiście już jej nie było. No ale to był niedźwiedź i w polskich górach, natomiast ten strach przed dużymi kotami nie jest tak całkiem nieuzasadniony, bo w Niemczech na wolność wydostał się, czy uciekł, no już nie, dostała się już nie puma, moi drodzy, tylko znacznie większe stworzenie, czyli tygrys, który nie dość, że wyrwał się na wolność, to jeszcze zaatakował mężczyznę, no i w wyniku tego mężczyzna poniósł śmierć. Jednym słowem, moi drodzy, wychodzi na to, że w tej chwili, chodząc po lasach, nie patrzymy tylko i wyłącznie o tym, żeby, no powiedzmy, tu jagódkę, tam grzybka, tam ewentualnie ptaszek, czy cokolwiek innego, czasami sarenka, lisek, ale również zwracamy uwagę, żeby przypadkiem nie wdepnąć w większe problemy w postaci, no powiedzmy, kotowatego czy misiowatego, który akurat może się okazać nad wyraz wygłodzony i, no powiedzmy, chętny do skonsumowania naszej skromnej osoby. Jednym słowem, z odrobiną ostrożności do tego podchodźmy. Wizerz. No właśnie, niech tak będzie.

No, jeżeli chodzi o takie tematy wakacyjne, powiedzmy, to chciałbym podjąć wątek, który, no powiedzmy, nie jest bynajmniej, że tak powiem, obcy w naszej przestrzeni społecznej, obyczajowej, bo prawdę mówiąc, ilekroć jestem akurat w czasach nad polskim morzem, niech będzie, to regularnie zdarza mi się, że na przykład udając się do jakiegoś lokalu, restauracji, w której chcę zjeść obiad, pojawiają się tam z reguły osoby, które schodzą akurat bezpośrednio z plaży i prawdę mówiąc, no jakby to powiedzieć, nie ubierają się, o właśnie, znaczy nie to, że są całkowicie roznegliżowane, ale z drugiej strony również nie są, że tak powiem, ubrane, no co powiedzmy jest o tyle istotne, że no może to budzić pewne, że tak powiem, nieestetyczne, że tak powiem, skojarzenia. Czasami oczywiście mogą być to bardzo estetyczne skojarzenia, ale najczęściej jednak nie są. Ja oczywiście rozumiem sytuację, kiedy jesteśmy na plaży, tam jest miejsce, gdzie faktycznie przebywamy, czy na basenie, tam faktycznie przebywamy akurat w miejscu, gdzie golasów jest więcej i generalnie jest to po prostu przyjęte, dopuszczalne. Natomiast no, są miejsca, w których no powiedzmy takie występowanie no nie najlepiej świadczy ani o człowieku, ani o miejscu. Zresztą skądinąd akurat te kurarty nadmorskie, zwłaszcza powiedzmy chyba Sopot, Kołobrzeg, to wiele ostatnio zrobiły, bo od wielu lat propagują, aby no powiedzmy zachować tę minimalną estetykę, czyli przynajmniej coś na siebie nałożyć, żeby nie paradować z gołą pupcią akurat między innymi ludźmi. A prawdę mówiąc, jest to również karalne, no bo może to podlegać pod artykuł, który mówi, że kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany. Najczęściej nagany oczywiście, ale z drugiej strony oczywiście też można o tym pamiętać. Ja od razu zaznaczam jedną rzecz, że trzeba zrobić pewne rozgraniczenie. Jeżeli ktoś wybiega z plaży wyjściem, de facto tylko wyłącznie przechodzi akurat do strefy bufetowej, która jest powiedzmy parę metrów od plaży, czy kilkadziesiąt metrów od plaży, stoi w ogonku, żeby kupić jakiś napój, kupić loda, hot doga, no czy gofra oczywiście, no to nad morzem obowiązkowa sprawa. No nie powiem, że rybkę, bo czasami oczywiście to też jest bezpośrednio przy plaży sprzedawane. No to jest inna sprawa. Jeżeli jest dziecko, które w tym momencie truchta biegiem, żeby zdążyć do toalety, bo oczywiście na plaży takiej nie ma, a jest na tyle grzeczne i kulturalne, że nie chce zrobić siusiu czy kubki akurat na obrzeżu, że tak powiem, terenu wypoczynkowego, no to też można zrozumieć. Ale wyjście, że tak powiem, w miasto, do centrum, do ludzi, w miejscach, gdzie powiedzmy no, oczekujemy no, trochę większej kultury, bywa po prostu troszeczkę nieeleganckie. A skoro już doszliśmy do tego momentu, to już bardzo elegancko chciałbym tak po angielsku zrobić i zakończyć dzisiejszy program. Przypominam, że jutro poranek w Nowinkach tuż po godzinie 9, także możecie wysłuchać ponownie dzisiejszego programu. Natomiast wieczorem o 21:00 w Worek Łuszu, na który Piotrek i Kuba serdecznie Was zapraszają. A dzisiaj na samo pożegnanie myślę, że dobrze zagramy. Tym razem będzie, no myślę, taki duet, który wielu może się spodobać. Namika i Zas, czyli taka niemiecko-francuska kompozycja. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Wam serdecznie. Tomasz Kapuśniak. Do usłyszenia. Pa, cześć.